esca común li conquista li conjo chi cooperativas huacu che junilesh li la que cholchi capinquil rajlal putan sali conjo chinajer sali calebal sali tenamit malak zabar guin culac plishkiab li poctesibal esilal jain li nacoxir eshnum sinquil conjo chi esilal nalep malak li zera chirish li angel li naquepanusa comunil Anainch que apshkush fede cobera li kyoko kuchik shkambal za li gyan, za li rochochnal, za li honjok chi cooperativas ko akwit za li kalepal ko akyoko chi shkultikan kil put na ka taklahun li nim la saiz chukolech chukere chukunilesh laesh li kanal, kawa li asociados, asociadas re li honjok chi cooperativas ko akwit chukunilesh laesh la holominel laesh li sahil poyanam laesh li kokal na ka ama cherum na pekel chol chi tsolokh pan na kojo keske balretal kual un par kyo chi numek li lo lachche a toke akwi shrapal li honal sabar kwin na na kwan li ritpal li ruchinyom li tsolokh li na kebanu o kanak na kapok le chol pen teri lakwi chi chapil chi shunil li tenebamil sale bench manak li kawresing li tsolok an kual ahel ru kual chapil sali kumho chi kooperativa sali halang halang chi kalepal o akuna kenaw laesh nak kwi la o inga taka kawresing mare to kwank li nale kwantik angel tach ahtok chikush manungil malak makakwi toruk chi teng ang re lisingkil jubeh li kakun kapal li kakooperativa huakwi li katenamit o kam na kakehun li nim lasay chukolek chukere re na keumak le chukol chi tzolok chi chapil kyal inka chikikil honan na kanaw re na terak inka na kanaw akyal aru rakal malak tasal li tzolok yoke chishmanungil makanash kihan kakwi nak keumak maklech kolch wanna kona kena wakwinak maka hunda li chiap li rakro renak la at li poyanam tatruk akwi chitolok karo narashkie balhain nak kwi shko bayak la kutan maka li chakilal kwi lat toh konchaku kwanza la chkol shkawre sinki la kwi pshke bal bayak shteram la tzolepal kwal chapil kuchikan yo kochi shkurtikan kin ana ten ante renak to kaushlak chi chapil renak te li kakwi chi kochi shwani li na le li na qil li na kapi resilan li na lume sashben li ruchi choch kutsi chi ho kaina hui taruk to oken chi chapil obesin kin li angel zani kunho chi kooperativa shwana plaish na kenau na halang halang li kakawush halang halang li na lep naru na el erikin la esh marese hun kutam wang le matan resh holomin kin le kooperativa aban kui inka ta kawresi baya ka kui pulu pelak ta chako akui chaku po kana nakatoch baya kli na lebhain za shtikta hek shpanak na kakaushla na kual ahel ru ren na tekele chol mare kwan na chako baya charu shta upal chishkunil li tsib chishkunil li ah li na kesh kut malak li na kesh cholok charu aban nalak kwan na kabok le chol ren na chapil tebanu ren na teke akui le honal chish kawre sinkilere kutite kere ta na pinkach kie li honal li nakana o kanak nakakanap li nalek wakwi li esilal chokere hain sa le kyang chikunilesh laesh li kakomon li yoke shi kabinkil